0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó, Faruku in Kalma na Štajerskem valu, kjer pa smo te dni dobili nov hit tedna.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Nika Zorjan, pardon.